0: Maturzyści dziś wcześniej wstają o 8.30, wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają o 8.30. Poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby. W internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30% progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
0: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
3: Decyzję podjął pan. Proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
4: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
3: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
5: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
0: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś jeden z najchłodniejszych, a właściwie najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Na Podlasiu zaledwie do 13 stopni, w Trójmieście do 18, w centrum do 19, w Małopolsce do 20, na Dolnym Śląsku i na północnym zachodzie do 22 stopni. Miejscami może jeszcze popadać, ale dużo dziś przejaśnień.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
3: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają. Tutaj biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
1: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
0: Konin FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
0: Pogoda.
5: Tak sobie patrzę i taka pstrokata ta pogoda się zapowiada dzisiaj trochę, bo niby jest jakaś szansa, że coś tam raz po raz może jeszcze pokropić, ale to już będą takie ostatki. Jutro będzie dzień bez deszczu, jutro będzie więcej słońca. No i pojutrze, w piątek, możliwe, że coś tam też raz po raz kropnie, ale to już nie będzie to, co było wczoraj. Teraz mamy w Wielkopolsce średnio 12-13 stopni, wiatr 23 km na godzinę, ale uwaga, bo w podmuchach może momentami osiągać prędkość 46 km na godzinę. 1007 hektopaskali to ciśnienie w regionie w tym momencie, a w Koninie maksymalnie dzisiaj spodziewajmy się 20 kreszek powyżej zera oczywiście. Jutro temperatura w naszym mieście osiągnie 22 stopnie i tak jak wspomniałem, będzie dużo więcej słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry w środę. Po siódmej zajrzę na budowę przedszkola w Barłogach oraz do naszych lokalnych piramid. Tak jest, mamy lokalne piramidy.

Mała miejscowość, wielkie ambicje. W Barłogach koło Grzegorzewa powstaje nowoczesna przestrzeń dla najmłodszych. Trwa tam budowa gminnego przedszkola. Stawiany jest parterowy budynek. Obiekt będzie dwuoddziałowy. Wygodne sale rekreacyjne, nowoczesne zaplecze higieniczno-sanitarne oraz komfortowe pomieszczenia socjalne zapewnią dzieciom dobre warunki do nauki i zabawy. W tej chwili konstrukcja budynku i strop są już gotowe. Obecnie ekipy wykonują izolację oraz składą instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze. Rusza także wylewanie posadzek, tynkowanie wnętrz oraz kluczowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Równolegle w starej części budynku rozpoczynają się niezbędne prace rozbiórkowe.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień lipca. Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian i Prokop, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. A skoro Prokop, to i ludowe przysłowia. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. I kto to wie, co to jest przykopa? Halo, halo? Otóż dawniej mówiono tak na rów biegnący wzdłuż czegoś, na przykład wzdłuż drogi miedzy, ale także i na wał ziemny. O.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1497 roku Vasco da Gama wyruszył z Lizbony w poszukiwaniu morskiej drogi do Indii. Opłynął Afrykę i w maju 1498 roku dotarł do Indii. Czyli jedna wyprawa, a później już cały świat handlu i wielkiej polityki zaczął wyglądać inaczej. W 1776 roku w Filadelfii po uderzeniach w dzwon wolności publicznie odczytano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 2011 rozpoczęła się misja STS-135 wahadłowca Atlantis. Była to ostatnia misja w programie lotów kosmicznych NASA. Ostatnia misja wahadłowca. Koniec pewnej epoki, w której wahadłowiec wyglądał jak przyszłość, zanim stał się historią.
2: Konin FM.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristiano Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawa awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem, mówi przewodnicząca Komitetu Kirsty Coventry. Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisał w oświadczeniu ukraiński Komitet Olimpijski. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Dżokowicz po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w 5. secie z Felixem Orze-Aliassimem z Kanady.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Jeśli ktoś szuka pomysłu na weekend z historią w tle, to warto wybrać się do lasu i zobaczyć budowle starsze od egipskich piramid. Są one na Kujawach, na terenach nadleśnictwa Koło. To jedne z najbardziej niezwykłych zabytków archeologicznych w kraju. Megalityczne grobowce, które mają około 5,5 tysiąca lat. Imponują rozmiarem. Największe osiągają 120 metrów długości i około 4 metrów wysokości. Do ich budowy wykorzystywano głazy ważące nawet 1,5 tony. Były miejscem pochówku elit, wodzów, kapłanów i członków Rady Plemiennej. Park Kulturowy Wietrzychowice obchodzi właśnie 20-lecie istnienia. Znajdziemy go niedaleko Izbicy Kujawskiej.
1: Konin FM. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
12: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
13: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
14: Reklama.
15: Konin FM.
16: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Jak zawsze przed godziną 8 trzeba zobaczyć, gdzie nie będzie dzisiaj prądu i jak zwykle w wakacje tych miejscowości jest mało, bo tak. Od 9 do 13 bez prądu może być Kościołków oraz Wrąbczyn Górski. Od 9 do 14 prądu nie będzie w Kole, przy ulicach Dąbrowskiego, Poniatowskiego, a także w Gozdowie, przy Kazimierza Wielkiego, Księcia Józefa oraz w Straszkowie.

0: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał, Wawel ograniczy liczbę zwiedzających.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojenowska, WIS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
3: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
2: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
3: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
2: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
0: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
4: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
0: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
0: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
1: Konin FM. Pogoda.
6: A ten wiatr może dziś jeszcze trochę przeszkadzać i też mogą być takie momenty, że coś tam leciutko z nieba pokapie, ale lekko. Jutro już raczej deszczu nie będzie. Jutro będzie więcej słońca, ale skupmy się na tym, co jest teraz. Teraz mamy w Wielkopolsce średnio 13-14 stopni, 24 km na godzinę to prędkość wiatru. No i tak jak wspomniałem, on może przeszkadzać, bo momentami może osiągać prędkość nawet 48 km na godzinę w tej chwili w naszym województwie. A ciśnienie lekko poszło do góry, leciutko, 1008 hektopaskali ma teraz. 20 stopni to maksymalna temperatura, jakiej możemy spodziewać się dzisiaj w Koninie. Jutro w naszym mieście, z racji tego, że będzie więcej słońca, to i temperatura będzie wyższa, będą 22 kreski.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam po 8 w środę. Za chwilę o tym, jak całą rodziną przeżyć bardzo pożyteczną przygodę. Będzie o szkoleniach wojskowych dla nastolatków. Następnie o kolejnej metamorfozie terenu między miejscowościami Góry i Wilczogóra. W tej godzinie także o bezpłatnych studiach weekendowych w Koninie, a przed 9 o letnim cyklu filmów dla dzieci w Oskardzie.

0: Nawet nastolatkowie mogą już przejść szkolenie, które pomoże im odnaleźć się w różnych sytuacjach kryzysowych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca mieszkańców regionu, którzy ukończyli 13 rok życia, by wraz z rodzicami zgłaszali się do udziału w cyklu pod nazwą W gotowości. To 4 jednodniowe moduły po 8 godzin obejmujące to, jak przygotować siebie i dom na sytuację zagrożenia, reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację. Do tego podstawy ratownictwa przedmedycznego, elementy medycyny pola walki, obsługa defibrylatora AED, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, planowanie ukrycia, terenoznawstwo i elementy survivalu oraz kwestia tego, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych. Na szkolenia można zapisać się także przez aplikację mObywatel.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
6: Szef Skaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Karolina Wilczyn w ramach programu Błękitno-Zielonej Inicjatywy dla Wielkopolski wykona montaż lamp solarno-wiatrowych oraz tablic edukacyjno-informacyjnych wraz z nasadzeniem lip i klonów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę jakości życia, estetykę przestrzeni oraz rozwój ekologicznych rozwiązań. Lampy stanowne w energicznych miejscach, takich jak wiata rekreacyjna, przejście dla pieszych czy ławeczka. Ale będzie też dużo nowej zieleni. W sumie przy 1,5-kilometrowym odcinku posadzonych zostanie 360 drzew.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener, piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała pokarnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagra 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił: rosyjski komitet olimpijski. Sportowcy wprawdzie nie mogą jeszcze startować pod flagą i z hymnem, ale bez przeszkód mogą brać już udział w kwalifikacjach olimpijskich. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą za to nowe dyscypliny: jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To akurat znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
2: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel. Przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu?
1: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w łyżwiarstwie szybkim sprint drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami wielkiej pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
0: Konin FM. Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Zaoczne też mogą być bezpłatne. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie kontynuuje projekt Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. W nowym roku akademickim do wyboru są studia licencjackie z logistyki, magisterskie z zarządzania i inżynierii produkcji oraz podyplomowe obejmujące albo budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, albo oszczędne wytwarzanie. Oprócz tego można załapać się na kształcenie specjalistyczne z gospodarki magazynowej, jak również na szereg kursów i szkoleń technicznych, w tym nowość energetyka jądrowa i jej wpływ na otoczenie.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
2: Reklama.
1: Konin FM. Konin FM.

Wypad nad jezioro zaliczony, wycieczka rowerowa też. A skoro wyczerpały się pomysły na wakacje w regionie, to można zajrzeć do kina, bo Skardzie trwa cykl Lato z młodymi horyzontami. W tym konińskim kinie można obejrzeć 5 filmów animowanych. Dzieci spotkają się ze swoimi ulubionymi bohaterami, takimi jak Pucio czy Basia, ale pojawią się też zupełnie nowe postaci, które na pewno przypadną młodej widowni do gustu. Pierwsza okazja od 13 do 23 lipca. Wtedy grany będzie film Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. W kolejnych tygodniach na dużym ekranie zobaczymy Pucio, chłopiec na krańcach świata, Kicia kocia w podróży, Basia mam swój świat oraz Pucio kocha zwierzaki.

0: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierze i Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
2: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. I ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
0: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
3: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
0: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
4: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
0: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkania komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy 14-15 stopni w Wielkopolsce i wiatr, który może momentami dokuczać, bo ma niby 25 km na godzinę taką prędkość, ale są takie podmuchy, w których osiąga aż 50 km na godzinę. Ciśnienie w województwie wynosi 1008 hektopaskali, to jeśli chodzi o cały nasz region, a jeśli chodzi o Konin, to dziś spodziewajmy się 20 stopni. No i dziś jeszcze może tak trochę być wilgotno. Nie powiem, że będzie padało, ale wilgotno może być. Pojutrze w piątek też, za to jutro w czwartek będzie słonecznie. Jutro, tak jak dzisiaj, 20 stopni. Tak jutro temperatura w Koninie może wzrosnąć do 22 kresek.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 9 w środę. Za chwilę młodzież z Mołdawii sobie opowiemy, która wakacje spędza w naszym regionie. Później o konkursie na baśń o własnej miejscowości. Będzie też o zakazie kąpieli w Kozarzewku. A na koniec zaproszenie na 3-dniowy zlot motocyklowy do Rychwała.

niedzieli w Wielkopolsce przebywa grupa młodzieży polonijnej z Republiki Mołdawii. 21 osób wraz z opiekunami przyjechało do naszego województwa w ramach wsparcia tego biedniejszego kraju. Są to dzieci w wieku od 12 do 16 lat, które uczestniczą w zajęciach języka polskiego organizowanych przez największą organizację polonijną na północy Mołdawii. Goście naszego województwa przebywają w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Przypomnijmy, że także do końca tygodnia wakacje w naszym regionie mają dzieci z Ukrainy, które zakwaterowano m.in. w Koninie.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tam urzędnicy czekają na osoby z wybujałą wyobraźnią. W Malanowie trwa konkurs na legendę, baśń, bajkę lub podanie związane z gminą, a chodzi w nim o to, by pokazać, jak niezwykłe historie kryją się wokół nas. Czy wiemy, skąd wzięła się nazwa naszej miejscowości, a może ktoś zna opowieść przekazywaną z pokolenia na pokolenie lub potrafi stworzyć własną historię o wyjątkowym miejscu, zabytku, pomniku przyrody czy lokalnej tradycji? Nie wszystkie historie można znaleźć w książkach. Niektóre czekają, aż ktoś je opowie. Mieszkańcy gminy Malanów jeszcze do wtorku mogą przesyłać do urzędu gminy wszystko, co tylko przyjdzie im do głowy.
1: Konin FM.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokory i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Novak Djokovic w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5 secie. Djokovic o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Cobolli z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecze z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński. I został 6 najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo w FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Zakaz kąpieli w Kozarzewku. Gmina Kazimierz Biskupi apeluje, by w tym roku nie przyjeżdżać tam nad wodę. Ma to związek z rozpoczęciem prac budowlanych w ramach projektu Rozwój terenów pokopalnianych przy zbiorników Kozarzewku poprzez nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej. Do czasu zakończenia robót obowiązuje zakaz wstępu na teren akwenu. Nie można wchodzić nawet na plażę. Jednocześnie zachęcamy, by w ciepłe dni odwiedzać inne jeziora w regionie. Ale zanim wyruszymy pluskać się w wodzie, warto sprawdzić aktualne komunikaty serwisu kąpieliskowego Sanepidu pod adresem sk.gis.gov.pl. Podam jeszcze raz: sk.gis.gov.pl. SK, czyli dwie literki, Sławomir Katarzyna, o, a nie nazwa jakiegoś tam innego radia.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Zielona. Paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10, zaprasza. Pospiesz się.
1: Reklama.
6: Konin FM.

Ryk silników, dobra muzyka i wspólna pomoc. Już od piątku do niedzieli Rychwał ponownie stanie się motocyklową stolicą regionu. Przed nami pierwszy zlot motocyklowy Carpe Diem Rychwał. 3 dni pełne atrakcji, koncertów i wyjątkowej atmosfery. W programie parada motocyklowa, turniej kręglowy o Puchar Burmistrza Rychwała, koncerty zespołów rockowych i bluesowych, konkursy z nagrodami, motobudka, strefa gastronomiczna, pole namiotowe i noclegi, plachy zlotowe itd. Ale co najważniejsze, podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Piotra Janaszka w Rychwale. Dobiega godzina 10. Środek tygodnia, środek dnia to jeszcze nie, bo to dopiero za parę godzin, ale jak ktoś od 6 pracuje przepisowo 8 godzin dziennie, no to tak, właśnie ma środek dnia. Miłej reszty części środy życzę. Pa, pa. Kolejne FM.

0: na myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć wczorajszy świt.
1: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowy z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
3: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
1: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
4: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
1: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycje reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristian Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
1: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
2: A co w regionie?
6: Przyglądamy się projektom zgłoszonym do KBO, a wśród małych siłownia plenerowa z miejscem rozrywek i relaksu przy ulicy Gosławickiej. To miejsce, którego brakuje w północnej części miasta. Oprócz elementów siłowni plenerowej, takich jak orbitrek, twister, stepper czy narciarz, które idealnie sprawdzą się dla poprawy sprawności fizycznej mieszkańców i gości, zarówno młodszych, jak i seniorów. Wniosek obejmuje także betonowy stół do tenisa oraz stół do gry w szachy i stół do gry w Chińczyka, a także ławki. Siłownia będzie nie tylko wspierać aktywność mieszkańców, lecz także stanie się miejscem spotkań odpoczynku, gdzie można zagrać w popularne gry czy przysiąść na ławce. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego czeka nas we wrześniu.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Silny, porywisty wiatr, szczególnie na północy, tam są alerty, a na termometrach dziś niewiele stopni, to najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Przelotny deszcz, głównie na wschodzie, a na północnym wschodzie możliwe burze.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Geshua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dostaną strażacy z Brzeźna koło Konina. Nowe wozy trafią także m.in. do OSP Strażków w gminie Kościelec. Ta jednostka zakupi średni pojazd. Mikrobusy otrzymają natomiast druhowie z Kosewa w gminie Ostrowite. Ci strażacy strzegą bezpieczeństwa nad Jeziorem Powickim. Ponadto nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dotrą do Krępkowa koło Strzałkowa, Łuczywna w gminie Osiek Mały, do Lubonika niedaleko Kłodawy i do Grąbkowa koło Malanowa. Nowa. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM w sobotę wraz z władzami miasta Konina oraz przedstawicielami organizacji patriotycznych i niepodległościowych będziemy uczestniczyć w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Upamiętnienie pomordowanych w czasie rzezi wołyńskiej rozpocznie msza w kościele świętego Maksymiliana o godzinie 16, po której nastąpi złożenie kwiatów pod okolicznościową tablicą przy krzyżu misyjnym. Powiat turecki inwestuje w bezpieczeństwo. Powstanie tam magazyn ochrony ludności. Na ten cel starostwo pozyskało 100% finansowanie ze środków rządowych. Taki magazyn na potrzeby sytuacji kryzysowych to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tureckiego. Zmieniamy temat. Podkonińska gmina Krzymów ma dostać pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego na kolejne prace przy wieży widokowej na Złotej Górze. Atrakcja na najwyższym wzniesieniu w regionie wciąż pozostaje zamknięta. Konserwacja drewnianej konstrukcji zaatakowanej przez pasożyty może kosztować ćwierć miliona. Póki co gmina zachęca, by wspinać się na alternatywną wieżę w paprotni. A teraz zaproszenie na basen. Urzędnicy z Wierzbinka informują, że podpisano umowę na dofinansowanie korzystania z pływalni Plusk w Radziejowie. Do końca wakacji mieszkańcy gminy Wierzbinek mogą korzystać z tej pływalni w godzinach 8:20, płacąc symboliczne 3 zł za 90 minut.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dawid FM. Reklama.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Maturzyści poznali wyniki matur, zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich m.in. kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera. Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
2: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
0: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
2: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
3: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto też molo w Brzeźni, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
4: Prowokacja nie oczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, że Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
0: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
1: A co w regionie?
5: Jutro rusza Festiwal Teatrów Ulicznych. W czwartek o 17 na Zielonym Zakątku w Łężynie i o 19 w Domu Semełki na Starówce zobaczymy artystów z Hiszpanii, a o 21.30 wystąpi Teatr z Niemiec. Pojutrze w piątek o 18 na boisku Szkoły Górniczej spektakl Krakowskiego Teatru Tańca. O 20.30 Teatr Nikoli, a o 21.45 Teatr Ognia. W sobotę o 18 Teatr na Walizkach pokaże swoje przedstawienie na rogu ulic Kryształowej i Jaspisowej. Godzinę później zobaczymy sztukę zatytułowaną Głupiec i Kacpra Dangera. W niedzielę o 17 i 19 na placu przy trzecim liceum na Zatorzu artysta z Węgier, a w międzyczasie o 18 wystąpi grupa z Francji. I na finał w poniedziałek na Placu Wolności na Starówce o 20.30 Koniński Teatr Tańca. Wisienką na torcie w czasie festiwalu Otwórz okno na kulturę będzie Peregrinus w wykonaniu Teatru KTO z Krakowa. To 13 lipca o 21.30.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Silnie dziś wieje, ale szczególnie na północy obowiązują alerty przed bardzo silnym wiatrem. Środa będzie chłodna, do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 stopni w zachodniej części kraju. Burze na północnym wschodzie, deszcz przelotny wciąż możliwy we wschodniej części kraju oraz miejscami w centrum.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Policjanci w regionie kontrolują rowerzystów i osoby jeżdżące hulajnogami. Wielkopolscy stróże prawa w ostatnim czasie przeprowadzili ponad 5 tysięcy takich właśnie kontroli. 200 młodych osób zostało ukaranych za brak kasku na głowie. Rodzice musieli zapłacić mandaty po 100 zł. Dane są niepokojące. W tym roku w naszym województwie doszło do ponad 100 kolizji i prawie 50 wypadków z udziałem hulajnóg. Zmieniamy temat. Gmina Żgów zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania profilaktyczne, które odbędą się w sobotę 18 lipca. Od 9 rano w przychodni przy Wojska Polskiego na Pociejewie w Koninie mieszkańcy gminy Żgów będą mogli wykonać USG piersi, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy oraz sprawdzić niepokojące zmiany skórne. Organizowany jest bezpłatny wyjazd ze Żgowa. Szczegóły w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w jej filii w Sławsku. Motylarnia Linowy Plac Zabaw dla Dzieci na 5. osiedlu to kolejny z dużych projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. Chodzi o wymianę plastikowego placu zabaw przy parku Motyli obok Deptaka i Ronda na linowe szaleństwo w środku 5. osiedla dla dzieci i młodzieży. Park Linowy to będzie miejsce wspinaczek, zabawy dla dzieci z niepełnosprawnością, miejsce odpoczynku dla rodziców z wózkami w cieniu drzew, z oddzielną strefą dla dzieci do 7 lat, oddzielną strefą dla młodzieży do lat 15, ze strefą hamaków i zabawek sensorycznych w naturalnych barwach i z naturalnych materiałów. Może to kosztować do 1 000 000 zł. Głosowanie w ramach KPO już we wrześniu. Z tym i innymi projektami można zapoznać się na urzędowej stronie budżetu obywatelskiego.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na

0: Elukośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
4: Reklama.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Jest

0: ewakuację kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury, są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ewakuacja obozów harcerskich na północy kraju we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
2: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
0: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
4: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
0: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
0: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
1: A co w regionie?
6: Zaoczne też mogą być bezpłatne. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie kontynuuje projekt Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. W nowym roku akademickim do wyboru są studia licencjackie z logistyki, magisterskie z zarządzania i inżynierii produkcji oraz podyplomowe obejmujące albo budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, albo oszczędne wytwarzanie. Oprócz tego można załapać się na kształcenie specjalistyczne z gospodarki magazynowej, jak również na szereg kursów i szkoleń technicznych, w tym instalacja pomp ciepła i klimatyzacji, projektowanie i instalacja systemów fotowoltaicznych, automatyzacja procesów biurowych i inżynierskich z wykorzystaniem AI, eksploatacja pojazdów elektrycznych i wodorowych, czy nowość, energetyka jądrowa i jej wpływ na otoczenie.
1: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Najsilniej wieje dziś na północy i na północnym wschodzie. Do tego niemal wszędzie może przelotnie padać deszcz, ale są też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: Koronin FM 104.1. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: bardzo lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Nawet nastolatkowie mogą już przejść szkolenie, które pomoże im odnaleźć się w różnych sytuacjach kryzysowych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca mieszkańców regionu, którzy ukończyli 13 rok życia, by wraz z rodzicami zgłaszali się do udziału w cyklu pod nazwą W gotowości. To 4 jednodniowe moduły po 8 godzin obejmujące to, jak przygotować siebie i dom na sytuację zagrożenia, reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację. Do tego podstawy ratownictwa przedmedycznego, elementy medycyny pola walki, obsługa defibrylatora AED, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, planowanie ukrycia, terenoznawstwo i elementy survivalu oraz kwestia tego, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych. Na szkolenie można zapisać się przez aplikację mObywatel. Szczegóły w WCR-ze przy ulicy Hurtowej na Chorzniu. To atrakcja turystyczna, którą trzeba koniecznie zaliczyć. Jeśli ktoś szuka pomysłu na wakacje z historią w tle, to warto wybrać się do lasu i zobaczyć budowle starsze od egipskich piramid. Są one na Kujawach, na terenach Nadleśnictwa Koło. To jedne z najbardziej niezwykłych zabytków archeologicznych w kraju. Megalityczne grobowce zwane żalkami, często określane mianem polskich piramid, mają około 5,5 tysiąca lat. Powstały jeszcze przed zniesieniem słynnych piramid w Gizie. Imponują rozmiarem. Największe sięgają 120 metrów długości i 4 metrów wysokości. Do ich budowy wykorzystywano głazy ważące nawet 1,5 tony. Były miejscem pochówku elit, wodzów, kapłanów i członków Rady Plemiennej. Co ciekawe, archeolodzy wskazują, że chowano w nich wyłącznie mężczyzn. Park Kulturowy Wietrzychowice obchodzi właśnie 20-lecie istnienia. Znajdziemy go niedaleko Izbicy Kujawskiej.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Reklama.
6: Konin.

0: rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
2: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
0: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
3: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
4: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
0: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
1: A co w regionie?
5: Mała miejscowość, wielkie ambicje. W Barłogach koło Grzegorzewa powstaje nowoczesna przestrzeń dla najmłodszych. Trwa tam budowa gminnego przedszkola. Stawiany jest parterowy budynek. Obiekt będzie dwuoddziałowy. Wygodne sale rekreacyjne, nowoczesne zaplecze higieniczno-sanitarne oraz komfortowe pomieszczenia socjalne zapewnią dzieciom dobre warunki do nauki i zabawy. W tej chwili konstrukcja budynku i strop są już gotowe. Obecnie ekipy wykonują izolację oraz kładą instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze. Rusza także wylewanie posadzek, tynkowanie wnętrz oraz kluczowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Równolegle w starej części budynku rozpoczynają się niezbędne prace rozbiórkowe.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Na północy i północnym wschodzie bardzo silny wiatr, ale mocno wieje też w pozostałych regionach. Do tego niemal wszędzie może przelotnie padać deszcz.

0: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: swoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Będzie jaśniej, będzie bezpieczniej i będzie można wybrać się na przejażdżkę nawet w środku ciemnej, ciepłej nocy. Gmina Wilczyn w ramach programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski wykona montaż lamp solarno-wiatrowych oraz tablic edukacyjno-informacyjnych wraz z nasadzeniem lip i klonów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę jakości życia, estetykę przestrzeni oraz rozwój ekologicznych rozwiązań. Lampy staną w newralgicznych miejscach takich jak wiata rekreacyjna, przejście dla pieszych czy ławeczka, ale będzie też dużo nowej zieleni. W sumie przy 1,5-kilometrowym odcinku posadzonych zostanie 360 drzew. Wypad nad jezioro zaliczony, wycieczka rowerowa też. A skoro wyczerpały się pomysły na wakacje w regionie, można zajrzeć do kina. W Poskardzie trwa cykl Lato z młodymi horyzontami. W konińskim kinie można obejrzeć 5 filmów animowanych. Dzieci spotkają się ze swoimi ulubionymi bohaterami, takimi jak Pucio czy Basia, ale pojawią się też zupełnie nowe postaci, które na pewno przypadną młodej widowni do gustu. Pierwsza okazja od 17 do 23 lipca. Wtedy grany będzie film Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. W kolejnych tygodniach na dużym ekranie zobaczymy Pucio, Chłopiec na krańcach świata, Kicia kocia w podróży, Basia mam swój świat oraz Pucio kocha zwierzaki.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie.

0: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
2: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie. Wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
5: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
6: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska, obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
0: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
1: A co w regionie?
7: Do niedzieli w Wielkopolsce przebywa grupa młodzieży polonijnej z Republiki Mołdawii. 21 osób wraz z opiekunami przyjechało do naszego województwa w ramach wsparcia tego biedniejszego kraju. Są to dzieci w wieku 12-16 lat, które uczestniczą w zajęciach języka polskiego organizowanych przez Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach, największą organizację polonijną na północy Mołdawii. Samorząd województwa wielkopolskiego utrzymuje kontakty z tym środowiskiem Polonii od 2016 roku. W 2024 dzieci polonijne z Mołdawii po raz pierwszy przebywały na zorganizowanym wypoczynku w Wielkopolsce. Goście naszego województwa teraz są zakwaterowani w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Przypomnijmy, że także do końca tygodnia wakacje w naszym regionie mają dzieci z Ukrainy, które zakwaterowano między innymi w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz i silny wiatr w północno-wschodniej części kraju i miejscami nad morzem. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM.

0: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Zakaz kąpieli w Kozarzewku. Gmina Kazimierz Biskupi apeluje, by w tym roku nie przyjeżdżać tam nad wodę. Ma to związek z rozpoczęciem prac budowlanych w ramach projektu Rozwój terenów pokopalnianych przy zbiorniku w Kozarzewku poprzez nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej. Do czasu zakończenia robót obowiązuje zakaz wstępu na teren akwenu. Nie można wchodzić nawet na plażę. Jednocześnie zachęcamy, by w ciepłe dni odwiedzać inne jeziora w regionie, ale zanim wyruszymy pluskać się w wodzie, sprawdźmy aktualne komunikaty serwisu kąpieliskowego sanepidu pod adresem sk.kis.gov.pl. Tam urzędnicy czekają na osoby z wybujałą wyobraźnią. W Malanowie trwa konkurs na legendę, baśń, bajkę lub podanie związane z gminą. Chodzi w nim o to, by pokazać, jak niezwykłe historie kryją się wokół nas. Czy wiemy, skąd wzięła się nazwa naszej miejscowości? A może ktoś zna opowieść przekazywaną z pokolenia na pokolenie lub potrafi stworzyć własną historię o wyjątkowym miejscu, zabytku, pomniku przyrody czy lokalnej tradycji? Nie wszystkie historie można znaleźć w książkach. Niektóre czekają, aż ktoś je opowie. Mieszkańcy gminy Malanowie jeszcze do wtorku mogą przesyłać do urzędu gminy wszystko, co przyjdzie im do głowy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
0: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
3: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-ów wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
0: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
5: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
0: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
6: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
0: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
1: A co w regionie?
7: Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dostaną strażacy z Brzeźna koło Konina. Nowe wozy trafią także m.in. do OSP Strażków w gminie Kościelec. Ta jednostka zakupi średni pojazd. Mikrobusy otrzymają natomiast Druchowie z Kosewa w gminie Ostrów i te ci strażacy strzegą bezpieczeństwa nad Jeziorem Powickim. Ponadto nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dotrą do Krępkowa koło Strzałkowa, Łuczywna w gminie Osiek Mały, do Lubonika niedaleko Kłodawy i do Grąbkowa koło Malanowa. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM w sobotę wraz z władzami miasta Konina oraz przedstawicielami organizacji patriotycznych i niepodległościowych będziemy uczestniczyć w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Upamiętnienie pomordowanych w czasie rzezi wołyńskiej rozpocznie msza w kościele świętego Maksymiliana o godzinie 16, po której nastąpi złożenie kwiatów pod okolicznościową tablicą przy krzyżu misyjnym.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie słońce i chmury na zmianę i z tych chmur niemal wszędzie może przelotnie popadać deszcz. Do tego w północno-wschodniej części Polski bardzo silny porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM. Konin FM.
8: środę po 15 słuchacie Konin FM na 104.1. To najbardziej roztęczone radio w regionie, a my zaczynamy nasze spotkanie 8 lipca. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, słuchacie programu Popołudnie w dobrym rytmie w 189 dzień roku. Dziś świętuje Elżbieta, Adrian i Prokop. Nie mamy żadnego święta nietypowego, a słońce z nami od 4.25 do 20.56. Cały czas trwa lato, a my gramy dla was najlepsze letnie przeboje. W tej godzinie zajrzymy m.in. na finał tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

0: Konin FM.
1: A przed nami wielki finał piłkarskich Mistrzostw Świata 2026, ale emocje czekają nie tylko na boisku. FIFA przygotowała prawdziwe muzyczne widowisko. Podczas historycznego, pierwszego w dziejach mundialu, koncertu w przerwie finału na stadionie MetLife w New Jersey wystąpią trzy światowe gwiazdy. Madonna, Shakira oraz zespół BTS. Co ciekawe, Shakira wykona także oficjalny hymn tegorocznego mundialu, Die Die, nawiązując do swojego legendarnego Waka Waka z 2010 roku. Organizatorzy rozważają nawet wydłużenie przerwy meczu, żeby koncert mógł odbyć się w pełnej odsłonie. Wygląda więc na to, że 19 lipca kibice dostaną dwa wielkie spektakle w cenie jednego. Piłkarski i muzyczny. Zapowiada się naprawdę niezapomniany finał.
0: Konin FM.
2: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Nie wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

0: Poranny show w RMFFM.
1: Słuchajcie, jest nowy lider na liście najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. To Łukasz Nosek. Nazwisko, które wielu z nas niewiele mówi, bo sam miliarder od lat unika rozgłosu. Pochodzi z okolic Tarnowa, współtworzył PayPala, a później zainwestował w SpaceX, kiedy firma Elona Muska dopiero się rozwijała. To właśnie ten ruch okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę i wyniósł go na szczyt rankingu z majątkiem szacowany na około 24 miliardy złotych. Jak widać, nie zawsze najgłośniejsze nazwiska kryją największe fortuny. Czasem największy sukces robią ci, o których na co dzień mówi się najmniej.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Nawet nastolatkowie mogą już przejść szkolenie, które pomoże im odnaleźć się w różnych sytuacjach kryzysowych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca mieszkańców regionu, którzy ukończyli 13 rok życia, by wraz z rodzicami zgłaszali się do udziału w cyklu pod nazwą W gotowości. To 4 jednodniowe moduły po 8 godzin obejmujące to, jak przygotować siebie i dom na sytuację zagrożenia, reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację. Do tego podstawy ratownictwa przedmedycznego, elementy medycyny pola walki, obsługa defibrylatora AED, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, planowanie ukrycia, terenoznawstwo i elementy survivalu oraz kwestia tego, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych. Na szkolenie można zapisać się przez aplikację mObywatel. Szczegóły w WCR-ze przy ulicy Hurtowej na Chorzniu. Ryk silników, dobra muzyka i wspólna pomoc. Już od piątku do niedzieli Rychwał ponownie stanie się motocyklową stolicą regionu. Przed nami pierwszy zlot motocyklowy Carpe Diem Rychwał. 3 dni pełne atrakcji, koncertów i wyjątkowej atmosfery. W programie parada motocyklowa, turniej kręglowy o Puchar Burmistrza Rychwała, koncerty zespołów rockowych i bluesowych, konkursy z nagrodami Motobudka, strefa gastronomiczna, pole namiotowe i noclegi, blachy zlotowe. A co najważniejsze, podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Piotra Janaszka w Rychwale. Już w sobotę od 19 Summer House Night.
2: Moi drodzy, jestem właśnie na Kleczewskiej Malcie, gdzie rok temu odbyła się wyjątkowa impreza, którą powtarzamy w tym roku 11 lipca. Summer House Night, bo tak właśnie się nazywa ta impreza, na którą Was bardzo gorąco zapraszam właśnie tutaj na Kleczewską Maltę. Wstęp jest darmowy. No to chyba się widzimy. Do zobaczenia.
1: W tym roku zagrają PMB, Mr. Buds, Oscar Monterial, Darif Tuaso, Choreszko oraz Meshi.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie,

Słuchacie Kolin FM, a ktoś z Kalisza ma właśnie ogromny powód do świętowania. Podczas niedawnego losowania lotto padła jedna szóstka. Działo się to w sobotę 27 czerwca i okazuje się, że szczęśliwy kupon został kupiony właśnie w Kaliszu. Wygrana to blisko 4,5 miliona złotych, a nawet po odliczeniu obowiązkowego podatku zwycięzca wzbogaczy się o ponad 4 miliony. Co ciekawe, Kalisz ma już swoją szczęśliwą historię. Rekordowa wygrana wyniosła tam aż 17 milionów złotych i padła w styczniu 2009 roku. Co więcej, 15 stycznia okazał się dla tego miasta również wyjątkowo szczęśliwą datą, kiedy wygrano 4,6 miliona. Może więc szczęście naprawdę lubi wracać w te same miejsca. Także, jak widzicie, los dla niektórych szykuje czasami naprawdę bardzo miłe niespodzianki. Kolin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Reklama. Konin FM.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1. W kalendarzu dziś odpoczywamy od świąt nietypowych, ale mamy jedno przysłowie. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. Także zaglądamy dziś, jak pogoda będzie się kształtowała, również w kolejnych dniach i miejscach. A po 16 po wiadomościach z kraju i ze świata na antenie Konin FM zajrzymy do kolejnej umowy, która została podpisana na budowę ścieżki rowerowej.

0: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
0: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł. Brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
3: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
0: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
4: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce źródł. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
5: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski, rozszerzoną matematykę.
6: To jest potrzebne tobie na studia?
5: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
0: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
1: A co w regionie?
7: Powiat turecki inwestuje w bezpieczeństwo. Powstanie tam magazyn ochrony ludności. Na ten cel starostwo pozyskało 100% finansowanie ze środków rządowych. Taki magazyn na potrzeby sytuacji kryzysowych to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tureckiego. Zmieniamy temat. Podkonińska gmina Krzymów ma dostać pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego na kolejne prace przy wieży widokowej na Złotej Górze. Atrakcja na najwyższym wzniesieniu w regionie wciąż pozostaje zamknięta. Konserwacja drewnianej konstrukcji zaatakowanej przez pasożyty może kosztować ćwierć miliona. Póki co gmina zachęca, by wspinać się na alternatywną wieżę w paprotni. A teraz zaproszenie na basen. Urzędnicy z Wierzbinka informują, że podpisano umowę na dofinansowanie korzystania z pływalni Plusk w Radziejowie. Do końca wakacji mieszkańcy gminy Wierzbinek mogą korzystać z tej pływalni w godzinach 8:20, płacąc symboliczne 3 zł za 90 minut.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem w niemal całym kraju. Pod wieczór silny wiatr na północnym wschodzie powinien już osłabnąć. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.

Słyszymy się wspólnie już po 16 w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM na 104.1. I od razu mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią przesiąść się na rower. Powiat Kaliski konsekwentnie rozwija sieć tras rowerowych i właśnie podpisano umowę na budowę nowej drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej między Trojanowem a Chełmcami. Inwestycje zrealizuje firma z Koźminka w formule zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw powstanie dokumentacja i wszystkie niezbędne decyzje, a później ruszą prace w terenie. W planach są m.in. budowa samej ścieżki, zjazdów, odwodnienia oraz nowego oznakowania. Projekt finansowany jest wspólnie przez powiat Kaliski, gminę Opatówek i także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. To kolejny krok w stronę bezpieczniejszej i wygodniejszej jazdy na dwóch kółkach. Oby takich inwestycji przybywało jak najwięcej.

0: Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Słuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie na 104.1, a ja mam teraz dobrą wiadomość dla mieszkańców Poznania i Czerwonaka, którzy zyskają nowe, wygodne połączenie przez Wartę. Trwają właśnie odbiory nowej kładki pieszo-rowerowej, która powstała na wysokości przystani Aquen Marina w Czerwonaku i połączy tę miejscowość z poznańskim Umultowem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z przeprawy będzie można korzystać już pod koniec lipca. To świetna wiadomość szczególnie dla pieszych i rowerzystów, bo droga do Puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry stanie się znacznie krótsza i wygodniejsza. Wygląda więc na to, że tegoroczne wakacje będą świetną okazją, żeby odkryć nowe trasy i spędzić więcej czasu aktywnie na świeżym powietrzu.
0: Konin FM.

0: Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Mała miejscowość, wielkie ambicje. W Barłogach koło Grzegorzewa powstaje nowoczesna przestrzeń dla najmłodszych. Trwa tam budowa gminnego przedszkola. Stawiany jest parterowy budynek. Obiekt będzie dwuoddziałowy. Wygodne sale rekreacyjne, nowoczesne zaplecze higieniczno-sanitarne oraz komfortowe pomieszczenia socjalne zapewnią dzieciom dobre warunki do nauki i zabawy. W tej chwili konstrukcja budynku i strop są już gotowe. Obecnie ekipy wykonują izolację oraz kładą instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze. Rusza także wylewanie posadzek, tynkowanie wnętrz oraz kluczowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Równolegle w starej części budynku rozpoczynają się niezbędne prace rozbiórkowe. Będzie jaśniej, będzie bezpieczniej i będzie można wybrać się na przejażdżkę nawet w środku ciemnej, ciepłej nocy. Gmina Wilczyn w ramach programu Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski wykona montaż lamp solarno-wiatrowych oraz tablic edukacyjno-informacyjnych wraz z nasadzeniem lip i klonów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę jakości życia, estetykę przestrzeni oraz rozwój ekologicznych rozwiązań. Lampy staną w newralgicznych miejscach takich jak wiata rekreacyjna, przejście dla pieszych czy ławeczka, ale będzie też dużo nowej zieleni. W sumie przy 1,5-kilometrowym odcinku posadzonych zostanie 360 drzew. W weekend znów będzie można odkryć piękno PRL-owskiej części miasta.
3: Długie lipcowe dni to świetny moment na wybranie się na spacer po mieście. Dlatego chcielibyśmy Was razem z zespołem Towarzystwa Upiększania Miasta Konina zaprosić na nietypowy spacer po Nowym Koninie. Spacer architektoniczny. Spotykamy się pod domami centrum na rogu Alei i Dworcowej w niedzielę 12 lipca o 11. Przejdziemy się i spróbuję pokazać Wam nietypowe oblicze naszego miasta. Porozmawiamy o tym, gdzie de facto zaczął się ten Nowy Konin, jakie są jego najciekawsze momenty, czy mamy w nim coś, czym możemy pochwalić się w całej Polsce, jaki szermierz, medalista upodobał sobie nasze miasto i tak naprawdę co ciekawego możemy zobaczyć w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej naszego miasta.
2: A zapraszał architekt Filip Walkowiak.

0: Na antenie Konin FM mamy dobrą wiadomość z regionu. Coraz bliżej budowy nowego mostu. Jak wynika z informacji medialnych, inwestycja uzyskała już dofinansowanie, a teraz, jak podkreślają urzędnicy, zostały właściwie tylko formalności, zanim ruszą kolejne etapy. To oznacza, że projekt przechodzi z planów do coraz bardziej realnych działań. Most ma poprawić komunikację w tej części regionu i ułatwić codzienne przemieszczanie się mieszkańcom. I choć na efekty trzeba jeszcze chwilę poczekać, to w takich wiadomościach jest coś bardziej budującego. Krok po kroku coś, co do tej pory było tylko projektem, zaczyna nabierać kształtów, a my jako mieszkańcy możemy już dziś cieszyć się, że nasza lokalna infrastruktura po prostu się rozwija.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: Niedziele handlowe również.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second Hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Reklama.
10: Konin FM. Konin FM.

Teraz trochę kroniki kryminalnej na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. W regionie konińskim doszło do zatrzymania 31-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież w jednym ze sklepów na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Mężczyzna miał wynieść artykuły spożywcze i chemiczne o wartości przekraczającej 1200 zł. Dzięki szybkiej reakcji ochrony został ujęty jeszcze przed opuszczeniem sklepu, a skradziony towar w całości wrócił na półki. Sprawą oczywiście zajęła się policja, a zatrzymany usłyszał już zarzut kradzieży. Teraz jego sprawę oceni sąd, a zgodnie z przepisami może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

0: ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji minister zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
2: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiS-u rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
0: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę, po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
5: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
0: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
1: A co w regionie?
6: Policjanci w regionie kontrolują rowerzystów i osoby jeżdżące hulajnogami. Wielkopolscy stróże prawa w ostatnim czasie przeprowadzili ponad 5000 takich właśnie kontroli. 200 młodych osób zostało ukaranych za brak kasku na głowie. Rodzice musieli zapłacić mandaty po 100 zł. Dane są niepokojące. W tym roku w naszym województwie doszło do ponad 100 kolizji i prawie 50 wypadków z udziałem hulajnóg. Zmieniamy temat. Gmina Żgów zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania profilaktyczne, które odbędą się w sobotę 18 lipca. Od 9 rano w przychodni przy Wojska Polskiego na Pociejewie w Koninie mieszkańcy gminy Żgów będą mogli wykonać USG piersi, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy oraz sprawdzić niepokojące zmiany skórne. Organizowany jest bezpłatny wyjazd ze Żgowa. Szczegóły w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w jej filii w Sławsku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Silny, porywisty wiatr już powoli słabnie, ale do końca dnia w całym kraju możliwy przelotny deszcz.

0: Tworzymy się już po 17 w ostatniej godzinie programu Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Kolin FM na 104.1. A teraz o ważnej i bardzo pozytywnej wiadomości z koła. W tamtejszym szpitalu oficjalnie otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy, który powstał w ramach jednej z największych inwestycji ostatnich lat w tej placówce. Uroczystość była częścią obchodów Roku Świętego Bogumiła i zgromadziła przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Nowy oddział mieści się w przebudowanym budynku B szpitala i został przygotowany z myślą o osobach starszych, a także osobach przewlekle chorych, które potrzebują całodobowej opieki, rehabilitacji i wsparcia medycznego. Oddział dysponuje 24 łóżkami i ma odciążyć inne części szpitala, zwłaszcza oddział wewnętrzny. To inwestycja o ogromnej wartości, współfinansowana m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Kolin FM. Kolin FM.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

A w świecie muzyki i show biznesu pojawiła się romantyczna wiadomość od Cibula, czyli Grzegorza Cebuli. Popularny DJ i producent muzyczny ogłosił swoje zaręczyny, dzieląc się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym klęka przed swoją partnerką. Jak możemy przeczytać, cała scena miała bardzo emocjonalny, prywatny charakter, a artysta opatrzył ją krótkim, ale wymownym wpisem. Powiedziała tak. Co ciekawe, ta nowa życiowa historia zaczyna się dla niego po ważnym rozdziale. 2 lata temu zakończył swoje 20-letnie małżeństwo. Dziś jednak pokazuje, że na nową miłość nigdy nie jest za późno i że życie potrafi pisać naprawdę nieoczywiste scenariusze. Koniec.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Do niedzieli w Wielkopolsce przebywa grupa młodzieży polonijnej z Republiki Mołdawii. 21 osób wraz z opiekunami przyjechało do naszego województwa w ramach wsparcia tego biedniejszego kraju. Są to dzieci w wieku 12-16 lat, które uczestniczą w zajęciach języka polskiego organizowanych przez Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach, największą organizację polonijną na północy Mołdawii. Samorząd województwa wielkopolskiego utrzymuje kontakty z tym środowiskiem Polonii od 2016 roku. W 2024 dzieci polonijne z Mołdawii po raz pierwszy przebywały na zorganizowanym wypoczynku w Wielkopolsce. Goście naszego województwa teraz są zakwaterowani w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Przypomnijmy, że także do końca tygodnia wakacje w naszym regionie mają dzieci z Ukrainy, które zakwaterowano między innymi w Koninie. Zakaz kąpieli w Kozarzewku. Gmina Kazimierz Biskupi apeluje, by w tym roku nie przyjeżdżać tam nad wodę. Ma to związek z rozpoczęciem prac budowlanych w ramach projektu Rozwój terenów pokopalnianych przy zbiorniku w Kozarzewku poprzez nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej. Do czasu zakończenia robót obowiązuje zakaz wstępu na teren akwenu. Nie można wchodzić nawet na plażę. Jednocześnie zachęcamy, by w ciepłe dni odwiedzać inne jeziora w regionie, ale zanim wyruszymy pluskać się w wodzie, sprawdźmy aktualne komunikaty serwisu kąpieliskowego sanepidu pod adresem sk.kis.gov.pl. Koncert Andrzeja Cierniewskiego, jarmark pszczelarski, rękodzieło miodowe, kulinaria, pokazy bartnictwa, straż grodowa, ptasznik czy stanowisko łucznicze. To wszystko w Kaliszu w rezerwacie archeologicznym na Zawodziu w ramach Wielkopolskiego Dnia Pszczół 9 sierpnia. A póki co można zgłaszać się do konkursu.
2: W ramach tego wydarzenia Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców. Nabór wystawców trwa do 31 lipca i prowadzi je Wielkopolskie Samorządy Nowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej tej jednostki, ale informacje również na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach będziemy jeszcze informowali. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
1: Zachęca wicemarszałek naszego województwa Krzysztof Grabowski.

0: teraz zaglądamy do tematu, który dla wielu sportowców jest symbolem bezpieczeństwa po zakończeniu kariery. Chodzi o tak zwaną emeryturę olimpijską. To specjalne dożywotnie świadczenie wypłacane przez państwo medalistom Igrzysk Olimpijskich, ale dopiero po spełnieniu konkretnych warunków. Kluczowy jest m.in. wiek. Trzeba mieć ukończone 40 lat oraz także zakończyć karierę sportową. Co ważne, świadczenie nie zależy od liczby czy koloru zdobytych medali, a jego wysokość jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. W tym roku emerytura olimpijska wynosi nieco ponad 5000 zł miesięcznie i co istotne, jest całkowicie zwolniona z podatku. Wniosek składa się do Ministerstwa Sportu, a system działa w Polsce od lat 2000. I choć to konkretne przepisy i liczby, to za nimi stoją lata ciężkiej pracy, wyrzeczeń i sportowej walki na najwyższym poziomie. A my możemy tylko dodać, że to jedna z tych historii, gdzie medal to nie tylko chwila chwały, ale też realne zabezpieczenie na dalsze życie.
1: Konin FM. Konin FM.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days, twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Dziękuję, że towarzyszyliście mi w środę na antenie Kolin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Jeszcze tylko 2 dni do weekendu. Jutro czwartek, dzień chodzenia do pracy inną drogą, imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona. Do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć. Kolin FM.

0: sportowy Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął trzecie miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej ósemki awansowały jedynie broniąca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Waszkiewicz.
2: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefano Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Konin FM. You give me the thrill, I lose my self-control.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: W nocy we wschodniej połowie kraju może trochę popadać, na zachodzie nie powinno. I tak samo będzie to wyglądać jutro w ciągu dnia. Na wschodzie i w centrum deszczowo, a na zachodzie sucho. Temperatura jutro od 15 stopni, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach 16, w centrum 20, w górach 21, a na zachodzie 23.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl
2: Konin FM.

0: Regulamin FM.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwyciężczyni Kanadyjki Wiktorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elise Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MKOL odwiesił rosyjski komitet olimpijski. To nie jedna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Szefowa MKOL-u Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu, być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
10: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
9: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Kulin FM. Pogoda.
3: Na ocieplenie jeszcze trochę poczekamy, ale nie ma co się śpieszyć, bo synoptycy zapowiadają upały, więc korzystajmy z tego, że nie jest aż tak gorąco. Jutro od 14 do 23 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju może przelotnie popadać, a nad morzem silny wiatr.
2: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklam.

0: FM.
1: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!